0: mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje, żywim za tebe.
0: Ej, czekaj, stanie, to, czekaj, wrni mały.
2: 97.9.
0: Ej, to.